Vino y krev, pamięta mnie wiele, moje popękane barwy, tamta ostatnia radość zniknęta. Z moich odkuł na zapsie, chciałby nie móc do niektórych znów powrócić. Potem zgubiłem się w mieście, na pustyni, która jest sercem miasta, bez umiejętności poruszania się w wieli. Aż znalazłem schronienie pod mostem, trzęsące pomiędzy trzema sercami od sufitu, gdzie do mnie ksiąg się straciła matkę i maleńkiego brata i paczkę papierosów i mówiła tam na mojej czystej ziemi, w sumie wejściu za domu prosił mnie cieleśnie. Szeptałem tak. Skupić pragnienie, nie jesteśmy niczym więcej, jak skórą i kośćmi, psami ulicami bez znaczenia, niczym więcej. Od tamtej wojny, ściekać, ale mówić, to ta sama ci zabrania. Minął krew, odsiewany w tym samym nadzieniu, ten obraz i zapach, ten ślad na pustyni, nigdy niech się zapomnieć.